0: Chlapečku máte.
1: Tvoje kola zelenou!

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy środę, 22 dzień lipca i 203 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Magdalena, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mózgu. To akurat może się spodobać każdemu. W końcu jakby nie było, świętujemy indywidualnie, ale wszyscy. Dzisiaj również dzień aproksymacji pi. No tak, aż się zacząłem zastanawiać, co to może znaczyć, no i wychodzi na to, że jeżeli 22, czyli 22 dzień lipca, podzielimy przez 7, czyli lipiec, wychodzi około 3,14. Tak ogólnie. A poza tym pamiętajcie, że jeszcze ładnych parę lat temu, 22 lipca, obchodziliśmy jedno z najważniejszych świąt PRL-u. A jeżeli chodzi o propozycje kulturalne, to myślę, że mogę Was spokojnie zaprosić jutro do Hyde Parku na godzinę 18, a tam Welshly Arms będzie koncertowało, czyli będzie rockowo-soulowo, a przy okazji oczywiście bardzo amerykańsko, jednym słowem energetycznie. Zapraszam do Hyde Parku jutro o godzinie 18. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to no biorąc pod uwagę, że trochę aura jakby się rozjechała, no i coraz milej i sympatyczniej byśmy wyjechali gdzieś, gdzie jest pięknie, wspaniale, dużo plaż, dużo morza, no to myślę, że Vaiana to będzie odpowiedni film do obejrzenia. Dodam jeszcze, że Vaiana to jest aktorska ekranizacja animacji, która no parę lat temu biła rekordy popularności. Ta w sumie też popularną jest. Dodam jeszcze, że Dwayne Johnson jako bóstwo polinezyjskie się tam pojawia. A przy okazji oczywiście mamy znowu Vaianę, która opuszcza swoją rodzinę wyspę Matonui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to jej wyjdzie, to oczywiście możecie się domyślać. Co prawda oczywiście film aktorski, ale wstawki dorysowywane są, ale Vaiana na pewno spełni wiele, wiele oczekiwań. A poza tym, no jakby nie było, jest to na pewno bardzo, ale to bardzo wakacyjna propozycja. Informacje bieżące, a tutaj z dużą przyjemnością informuję, że Politechnika Krakowska i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie będą wspólnie rozwijać innowacyjne rozwiązania wspierające bezpieczeństwo publiczne, czyli ochronę ludności, ratownictwo, bezpieczeństwo infrastruktury. I co za tym idzie, będą też współtworzyć nowe możliwości rozwoju kompetencji dla studentów i naukowców Politechniki Krakowskiej oraz funkcjonariuszy straży. A list intencyjny otwierający nowy etap współpracy podpisali 16 lipca na Politechnice rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i starszy brygadier Przemysław Przęczek, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście oglądanie. No oglądanie też strony internetowej www.nowinki.pkl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko będzie do odtworzenia. No jeżeli klikniecie, to w zasadzie to, co do zrobienia mieliście, już żeście zrobili, bo pozostałe kwestie są po naszej stronie. A my gwarantujemy o tym, że będzie grało. Będzie ładnie grało, będzie ciekawie grało i co więcej oczywiście gwarantujemy, że będzie się miło tego słuchało. To oczywiście w ramach nowinki, a jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro poranek w nowinkach tradycyjnie o godzinie 9, wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak, natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 20 kultywator prowadzony, jak żeby nie było, od 20 lat w tym samym składzie.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Myślę, że to jest jedna z takich sytuacji, gdzie na początek audycji trzeba zapewnić przede wszystkim, że nie pomyliły się wam godziny. To jest Worek Buszu i zaraz przejdziemy do muzyki rzeczywiście trochę lepszej. Natomiast jest to, że pierwsze minuty brzmiały jak brzmiały, jest bezpośrednio powiązane z motywem, jaki dzisiaj obraliśmy. Ale po kolei przedstawmy się może na początku, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.
0: Motyw przewodni jest taki, że w dniu emisji tego odcinka tak naprawdę zostanie nieco ponad tydzień do rozpoczęcia Euro 2024. Dokładnie tych dni będzie 10, bo słyszycie to 4 czerwca. Turniej zaczyna się 14, jak dobrze pamiętam. No i to już jest najwyższy czas, żeby zacząć o tych mistrzostwach myśleć. My dzisiaj wzięliśmy na warsztat piosenki, które można byłoby połączyć jednym słowem stadionowe. A jak wiadomo, muzyka stadionowa generalnie bywa raz gorsza, raz lepsza. Ona jest przede wszystkim dość specyficzna w charakterze. I na samym początku chcieliśmy się wystrzelać z tej takiej bardziej jajcarskiej, komercyjnej strony muzyki stadionowej.
1: Tak. Przy czym Skuter to jest obok Stachurskiego ulubiony mój artysta z takiej stylistyki. Nie znaczy, że to jest coś, czego ja słucham cały czas, ale na przykład kaseta. Kaseta, którą mi w pewnym okresie życia podarowano. Kaseta No Time to Chill z 98 roku. To jest kaseta, na której właśnie How Much is the Fish się znajduje, to jest rzecz, którą zajechałem i jest to rzecz, która w ogóle nie było potrzeby przeskakiwania. Co dowodzi jednak tego, że nawet w tak kampowej, w tak przaśnej stylistyce da się zrobić coś, co jest słuchalne od A do Z. Oczywiście, gdy wejdzie się w pewną stylistykę, a ja jednak kojarzę taką imprezę jak Euro z pewnym poziomem przaśności, do której trzeba wziąć dystans. I w tej właśnie swojej poetyce, w której będziemy tkwić przez no jakieś półtora miesiąca, tyle trwają takie turnieje mniej więcej, jako wprowadzenie do tego można potraktować tę audycję. Chcieliśmy ugryźć to zagadnienie z kilku różnych kierunków, czyli będziemy mieli dobre piosenki alternatywne, traktujące w jakiś sposób piłce nożnej. Będziemy mieli piosenki bezpośrednio związane z jakimiś artystami. Jeden już taki przypadek zdarzył się. Mamy też utwór w innej wprawdzie wersji, jak rzeczony Skuter, który jest traktowany jako dżingiel na wielu stadionach po strzelonej przez gospodarzy bramce. To jest trochę inna wersja, to jest wersja taka bardzo sieczkowa, ale to jest coś, co dla mnie brzmi typowo jak muzyka puszczana na niektórych stadionach w przerwie meczu, kiedy spora część widzów jest zajęta konsumpcją napojów oraz
0: żywności,
1: tak.
0: Tak. Jeżeli chodzi zaś o mnie, to ja troszkę przyznam, że dostosowałem się do twojego Skutera, wystrzeliwując się z rzeczy, które mogły być zabawne, a były też trochę upankowe i do tego Skutera pasowały. Mianowicie w pierwszej kolejności jest to polska odpowiedź na formację Skuter, czyli Jacek Łaszczyk-Stachurski, który ma, o dziwo, mówię o dziwo, bo w sumie nie wiedziałem tego, zanim się nie przyjrzałem temu na potrzeby tej audycji, dość mocne związki z Górnikiem Zabrze. I to jest związek na tyle silny, że Stachurski jest posiadaczem honorowej akcji klubu, a przynajmniej był parę lat temu, bo znalazłem news z okolic 50. urodzin Jacka Stachurskiego. Będzie Górnik uhonorował go w ogóle tortem z 50 i to jest piękna fraza, napisem nawiązującym do jego piosenki, czyli typ niepokorny. I rzeczywiście tam jest tort z napisem typ niepokorny, na co Stachurski odpowiedział, że to jest bardzo fajna konferencja, więc wylewny jak zawsze. Natomiast anyway, W 2004 roku nagrał, wydaje mi się, że nieoficjalną, z uwagi na to, że byłem w tym sezonie na jednym meczu Górnika Zabrze i ni cholery tego nie słyszałem, ale piosenkę właśnie o Górniku z wykorzystaniem dźwięku, brakowało mi tutaj słowa kibice i ono mi przyszło, chciałem użyć słowa szalikowcy, ale akurat kibiców Górnika szanuję, więc nie będę ich w ten sposób traktował, bo to jest jednak bardziej pejoratywne słowo. Natomiast tam są dźwięki trybun, tam są głosy dawnych zawodników Górnika, a brzmi to jak typowy Stachurski. Do tego jedna rzecz z repertuaru formacji Ich Troje. Nie wiem, czy kiedykolwiek graliśmy ich wcześniej w tej audycji. Tuszę, że nie. Natomiast Ich Troje w okresie takiej wczesnej swojej popularności, kiedy byli już na fali wznoszącej, szukali trochę okazji, żeby się dodatkowo pokazać i te fale jeszcze wzmocnić. W związku z tym, jak to zazwyczaj w wypadku Michała Wiśniewskiego było, tak naprawdę udawali się do kogokolwiek, kto im zapłaci. Oni grali na fecie mistrzowskiej Polonii Warszawa w 2000 roku. Chcieli nagrać piosenkę dla Widzewa, ale Widzew nie chciał, jako że to są Łodzianie. W związku z czym nagrali piosenkę UKS Mistrzem Polski, która właśnie wybrzmiała na antenie. A od tego momentu, jak tak patrzę zarówno na twoje propozycje, jak i moje propozycje, to będzie tylko lepiej, bo ja mam jeszcze co prawda parę takich rzeczy popowych, ale to już jest wyższej jakości pop dużo. Mimo całej mojej sympatii do Jacka Stachurskiego i do Ich Troje, no to muszę oddzielić ich pewnego rodzaju murem od chociażby Nelly Furtado, którą wziąłem, bo Nelly Furtado nagrała w 2004 roku piosenkę właśnie na Euro i to już była ta fajna, sympatyczna Nelly Furtado.
1: Tak, ja rozważałem przyniesienie tego, w końcu mi się nie zmieściło.
0: No więc zakładam, że się pojawi jeszcze na antenie, skoro...
1: To chyba zaraz, bo to jest najlepszy moment.
0: Myślę, że tak. Skoro już de facto zapowiedzieliśmy, to zróbmy to.

0: de facto do Nelly Furtado została dograna przeze mnie druga piosenka, która była wykorzystywana telewizyjnie, tylko była wykorzystywana telewizyjnie dużo intensywniej niż Forsa, ponieważ o ile Nelly nagrała bardzo ładny utwór na jedną edycję Euro, o tyle Club Food formacji, jakby to powiedział klasyk Kasabian, no był wykorzystywany przez naprawdę długi czas, tydzień w tydzień, w intrze do Premier League brytyjskiej.
1: Tak,
0: ikonicznym zresztą intrze, takim, które jest wspominane jako topka w ogóle telewizyjnej realizacji piłki nożnej. Natomiast poza tym krzyczanym motywem przewodnim, który tam jest eksponowany, to jest jako całość dobry numer sam w sobie, więc jeżeli jest okazja go zagrać, to czynię. Zwłaszcza, że warto pamiętać, że kiedyś to był zespół, który potrafił być interesujący jakkolwiek. Wydaje się z perspektywy czasu, że te lata są już dawno za nami, no ale tak mniej więcej do 2014 powiedzmy Kasabian sporo znaczył i z przyjemnością ich słuchałem. Te nowe płyty niestety już nie za bardzo do mnie przemawiają.
1: Ja zapomniałem, że one zostały nagrane, więc no to też nie najlepiej świadczy ich poziomie. Ja z kolei teraz przyniosłem rzeczy niezwiązane bezpośrednio ani z turniejem, ani z piłką nożną, ale to też właśnie to brzmienie, które mi się kojarzy z brzmieniem właśnie stadionowym, tylko że tutaj w trochę lepszym wydaniu, bo mamy do czynienia z formacją Polo and Pan. To jest zespół, który gra Tropical House, muzykę elektropopową w takim wydaniu bardzo wakacyjnym. Tutaj fragmenty dwa jednej epki zatytułowanej Feel Good, to była epka z roku 2000. Jeden to tytułowy, a drugi Pili Pili, przy czym to Pili Pili musiałem sprawdzić. To jest miejsce na Zanzibarze, czyli wysepce związanej z polskimi celebrytami i zdaje się, że również z zarzutami pewnymi. No, nie tak. Jestem pewny, jak się ta sprawa skończyła, bo
0: też mi się tak kojarzy.
1: Nie śledziłem finału, ale na pewno był tam proces na jakimś etapie. No i tak, to jest zespół, który występował też na polskim festiwalu, z tym, że to był festiwal Honor, który okazał się taką efemerydą. Było zapowiedziane ze strony organizatora, że ten festiwal niby ma wrócić i nie wiadomo, czy wróci, dlatego że to w zeszłym roku miała być przerwa. Polo and Pan zagrali w roku 2022. To był festiwal, który odbywał się na początku września. Więc skoro pora jest taka właśnie była i te edycje były chyba dwie ostatecznie, to żeby ta edycja rzeczywiście się odbyła nowa, kolejna po przerwie, to musielibyśmy mieć pierwsze ogłoszenia. A tam były dosyć duże nazwy, bo headlinerem byli Jamie XX, Tame Impala i Georgia Smith, więc nie wyobrażam sobie organizacji takiego festiwalu we wrześniu bez żadnych ogłoszeń na początek czerwca.
0: Wracając jeszcze na moment do tematu.
1: A trochę szkoda, bo zapełniał miejsce, którego brakowało.
0: To prawda, to jest konkluzja, którą mógłbym podsumować ten fragment, gdyby nie to, że nastąpiło z mojej strony przekierowanie uwagi na to, że nowa płyta Kasabian wychodzi już za miesiąc. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Nie wiedziałem o tym, ale wspominam o tym dlatego, że singiel jest opisywany przez Radiową Czwórkę w luźnym tłumaczeniu od serii Pizorno, że jest to, że singiel promujący Coming Back to Me Good i tu nie ma dalszej, tak, Coming Back to Me Good, myślałem, że to się tak naprawdę jeszcze ten tytuł się dalej rozwija, bo tam były trzy kropki na YouTubie, ale mniejsza o to.
1: Ojej, ale tu jest beznadziejna okładka tej płyty,
0: tak.
1: Czy kurczę dramat.
0: Też mam ją otwartą, no. Natomiast pan Pizorno, żeby wrócić do tego w roli puenty, mówi właśnie o bieżącym euro, że on chciałby, żeby ten numer był grany, cytuję, przy zachodzie słońca, kiedy twoja ulubiona drużyna jest w półfinale rozgrywek. Daje tyle radości.
1: Trzymam kciuki za potężną Albanię.
0: Podejrzewam, że jednak może chodzić o Anglię, natomiast...
1: Ojej.
0: Natomiast jeżeli chodzi o Albanię, w sumie z kim gra Albania?
1: Oni są w grupie śmierci, o ile pamiętam, jakiejś.
0: No i to niedobrze, chociaż... Tak, Hiszpania, Chorwacja, no. Włochy, Albania. No
1: właśnie.
0: Oni jadą na pożarcie bardziej niż my.
1: Tak.
0: Także cóż, trzymamy kciuki mimo to, chociaż szczerze powiedziawszy, bardziej się cieszyłem z tej Albanii w 2016 roku, kiedy debiutowali. Teraz to już jest takie bardziej oswojone i jeżeli chodzi o takie nieoczywiste drużyny, no to Gruzja. To oczywiście przede wszystkim Gruzja, ale Gruzinów nie zagramy dzisiaj, więc dlatego lepsza jest okazja, żeby o tym wspomnieć. Chyba, że ty masz jakiś Gruzinów.
1: Nie mam, mam za to Afrykanów.
0: I to jest dobry most.
1: Myślę, że możemy ich zagrać, bo niczego tak niszowego już nie zagramy. Mam składankę o tytule Real Sounds of Africa. Brzmi jak coś zupełnie, tak jak to stwierdziłeś przy innej okazji, sztokowego, ale to jest całkiem dobra płyta, kompilacja różnych nagrań zrealizowanych, afrobitowych i około afrobitowych, zrealizowanych w stolicy oszustów Harare w Zimbabwe.
2: Ladies and gentlemen, could you please all rise? Zimbabwe's number one soccer fan, His Excellency President Kenan Banana, now arriving here at Gwanzura Stadium for this important Soccer League clash, a game which is being played between Dynamos and Tornadoes.

0: Generalnie podczas tej dzisiejszej audycji w wejściach dużo się dzieje i będzie się tego, mam nadzieję, ciekawie słuchało, ale jeżeli mam mówić o takim moim personal best, bo to już chyba powoli można zacząć podsumowanie, nawet jeżeli to nie jest nasze ostatnie wejście, to sytuacja, w której okazuje się, że The Real Sounds of Africa to nie jest nazwa składanki, tylko nazwa zespołu, jest czymś, co zostanie mi pamięci na długo.
1: No bo był to jakiś bonus, który kupowałem, kupując inne płyty na Allegro, być może nawet inne płyty składankowe, bo pamiętam, że był taki moment, że zasadzałem się bardzo długo na składankę z brytyjskim wczesnym kwaśnym folkiem z końcówki, z początku lat 60. Gdzieś do epoki hipisowskiej. I wydaje mi się, że kupiłem to w liceum jako bonus. Oczywiście słuchałem tego kilka razy. Tyle, że byłem pewny, bo to jest składanka, która mimo że oczywiście oryginalna, w zasadzie nie ma poligrafii, nie ma też żadnego składu.
0: Okay.
1: Kto zagrał na tej płycie? Jest 12 utworów na tej płycie. Jest miejsce nagrania, że zostało to nagrane w Harare w Zimbabwe. I jest też powiedziane przez kogo i do kogo należy licencja w przypadku utworów. No i nie ma żadnych szczegółów poza tym. I teraz dopiero po tych, nie wiem, 15 latach od zakupienia tej składanki wydanej przez Cherry Red Records, czyli wytwórni kojarzonej właśnie z wydawaniem różnych archiwalnych nagrań w raczej wypasionych edycjach, bo na przykład no, ich w tym momencie ich tym, co osiąga szczyty popularności na ich liście, jest box set 5 płyt CD z muzyką The Fall, The Real New Fall LP. Poza tym też wydają muzyków progresywnych, jak Rika Wakemana, wydają folk, wydają darkwave, nową falę, czyli no dużo różnych gatunków, ale no niekoniecznie muzykę afrykańską, szczególnie jeżeli wydają zespół, który nazywa się The Real Sounds of Africa i okazuje się nie być składanką nieopisaną, tylko zespołem, który nawet nie jest zespołem do końca zimbabwijskim, bo pochodzą z Zambii, a w Harare cały czas rezydują i chyba wychodzi na to, że zespół cały czas istnieje. Nagrali 2 albumy, Harare, a także Wende Zako, a ja przyniosłem ich, z tego co sprawdzałem, najbardziej znany utwór zatytułowany po prostu Soccer Fan, i tam są dźwięki stadionu, więc no w przypadku muzyki stadionowej, jak jest sposobność posięgnięcie po coś ciekawego, bo fartem znajduje się akurat na mojej półce z płytami, to przyniosę i przyniosłem również utwór Tornadoes vs. Dynamos i w nawiasie jest wynik 3-3, więc musiał to być wspaniały mecz, którego afrykańscy fani piłki nożnej nie zapomnieli nigdy.
0: Jeżeli zaś chodzi o mnie, to ja mam trochę mniej wspaniałą historię meczową, ponieważ jest to historia opisywana oczami dziecka w utworze Richarda Howleya Two House o dwóch połowach meczu piłkarskiego. Generalnie sytuacja wygląda tak, że streszczając co się dzieje, dziecko gra w piłkę, ma za linią boczną ojca, gdzieś tam na trybunach, słyszy wskazówki, słyszy ten odgłos stadionu, słyszy konkretne okrzyki, tam pojawiają się frazy chociażby stop fanning around, keep it nice and simple, you're not Lionel Messi, i trochę to tego młodego człowieka stresuje, bo ojciec nie jest z niego zadowolony, wszystko się to tak rozmywa na sam koniec, nie ma tutaj jakiegoś zupełnie smutnego końca. Natomiast nastrój jest dość minorowy, bo taka jest też muzyka Richarda Dawsona, ale no hej, nie zawsze wszystko w piłce nożnej się układa, nie zawsze wszystko jest super. Jest w tym też trochę smutku, melancholii, i nawet jeżeli to nie jest typowo stadionowa muzyka, no to jest to muzyka piłkarska i jako taka pozwoliłem sobie na jej dokooptowanie.
1: Jest takie powiedzenie, że drużyna cierpi i my jako fani futbolu też czasami cierpimy. Wiadomo, że są takie sezony jak sezon, kiedy dajmy na to Chelsea zdobywa Ligę Mistrzów, ale są też takie sezony, kiedy każdy zawodnik gra dla siebie i oczy krwawią, bo drużyna pod wodzą Franka Lamparda gra na 40 dośrodkowań w każdym meczu.
0: To prawda, jakoś tak wiedziałem, że w jakimś tam stopniu na pewno nawiążesz do Chelsea, ale jakby nie patrzeć.
1: No bo to jest najbardziej, to jest zespół, któremu najdłużej kibicuję. Kibicuję też innym drużynom i śledzę ich poczynania, ale to jest coś, co mi towarzyszy od podstawówki, to od początku podstawówki, więc to było bardzo dawno temu. To jeszcze było przed tym, jak trenerem był Mourinho, jeszcze tam dwa sezony wcześniej, czyli bardzo, bardzo dawno temu.
0: No, przypominam, że da się jeszcze gorzej, bo w tym momencie, z uwagi na to, że z Garbargi Kraków, z którą sympatyzujemy obydwaj w jakimś tam stopniu, odchodzą kolejni pracownicy i być może ten mecz, na który się wybieramy, no już po emisji tego odcinka, czyli w tę sobotę przyszłą z Krzeostrowiec, może być ostatnim na poziomie trzeciej ligi, bo ja bym się nie zdziwił, jeżeli by się wycofali. A jeżeli ktoś nas słucha w okolicach Bochni, to jak byłem ostatnio, to wcale nie przykleiłem tej naklejki. To nie jest moja.

zakończymy omówieniem sekcji takiej około folkowej, która chwilę temu na antenie zagościła. Miała też pewien akcent czeski, bo przyznam szczerze, że ja już im bliżej jest wakacji, tym częściej myślę o tej Ostrawie. No i Nohavice zagrać było trzeba, zwłaszcza, że byłem świadom, nie znałem tego utworu, prawda, wcześniej, ale byłem świadom, że taki gość akurat i tworzący muzykę o takim charakterze, piszący takie teksty, często dość przyziemne w temat swojej tematyce, no musi mieć coś o piłce nożnej. I ma. Miał utwór Football, który opisuje dość zgrabnie, prawda, podstawowe rzeczy, jakie trzeba sobie zrobić, kiedy się ogląda piłeczkę nożną na baniku. Cytuję oficjalne polskie tłumaczenie poety, zresztą imię i nazwisko na samym dole, Leszek Berger. Niedziela w Ostrawie, mecz na baniku, browarek zaprawię, drugi też zmieszczę. Nie gaw się, frajerze, i nie ryzykuj, bo jak się zajerze, to się nie pieszczę. Czyli

0: Warto oglądać, pić piweczko, ale trzeba patrzeć na to, co się dzieje dookoła, bo kibice potrafią być, jak to się mówi, krewcy. Numer jest w wersji koncertowej, bo nie ma wersji studyjnej. Szukałem jej, natomiast generalnie Jaromir Machawica, tak jak zresztą zauważyłeś słusznie za kuluarem, po prostu ma dużo tego typu utworów, które nie są nagrywane na żadne płyty, a funkcjonują jako koncertówki. I tak jest w tym wypadku.
1: Tak, no mam bodajże dwie albo trzy płyty koncertowe Machawicy i na każdej znajdują się jakieś numery, które nigdzie nie zostały studyjnie wydane. Więc pewnie no, na każdym koncercie takie numery są wykonywane i też myślę, że trochę ich jest. Ja przyniosłem coś no już niekoniecznie folkowego i nawet nie do końca singer-songwriterskiego, bo mowa o Youth Lagoon, grupie dream popowej, której chyba ostatni singiel, zaraz zobaczmy, nie, był jeszcze jeden singiel, to są utwory, które nie ukazały się na albumie, bo ostatnia płyta to zresztą Rocky Heaven is a Junkyard, ale są utwory, które ukazały się tylko na singlach i jeden z nich nosi tytuł po prostu Football, więc ja ten Football przyniosłem. Z kolei podobną aktywność, bo już będziemy kończyć, co Jaromir Machawica i podobne podejście do życia i do piłki nożnej przynoszą Half Man Half Biscuit. Było to raczej oczywiste, to jest zespół, który jak dzisiaj postanowiłem zapisać się do jednej z grup poświęconych na Facebooku, poświęconych temu zespołowi. Pytanie na tej grupie było takie, jakiemu zespołowi piłkarskiemu Half Man Half Biscuit poświęcają czas w swoich piosenkach i oczywiście chodziło o Duklę Praga. Także to jest jeden z ich największych hitów, ale piłeczka jest obecna, tak? Bo to myślę, że to nie jest piłka nożna, to jest piłeczka. Ona jest obecna w co najmniej kilku utworach. Jednym z nich jest Alfabet sędziego piłkarskiego. Co do imprezy piłkarskiej zwanej Euro, mamy takiego gagatka, którego polscy kibice kojarzą bardzo źle. Swojego czasu nawet wysyłali mu groźby chyba karalne.
0: Tak.
1: Różnymi kanałami.
0: I robili to też polscy oficjele, jeżeli dobrze pamiętam. Tylko półoficjalnie oczywiście, nomen omen. Ale tak, było coś takiego.
1: Jest również utwór poświęcony futsalowi, ale jest to Alehouse Futsal, przy czym ale to jest no takie slangowe określenie, chyba staroangielskie też, na napój, o którym już mówiliśmy, czyli to Alehouse to prawdopodobnie będzie po prostu pub. To by miało najwięcej sensu i ostatnim utworem, który przyniosłem, jest utwór poświęcony kanapowemu kibicowaniu. I was a teenage armchair Honved fan. I znowu drużyna z naszej części Europy wymieniona została, więc trudno było nie przynieść tego utworu. Chodzi o Honved, czyli zespół, który był, o ile pamiętam, bo w trakcie przygotowań do audycji to sprawdzałem, 14-krotnym mistrzem Węgier, obecnie funkcjonuje na drugim poziomie rozgrywkowym i zaliczył sezon na 9 miejscu w samym środku tabeli. 15 to jest spadek, 15 do 18 spadały z drugiej ligi węgierskiej. To jest zespół, którym w trakcie wojny grały najważniejsze postaci węgierskiej kadry, czyli m.in. Puszkasz. Potem zespół miał różne problemy, zmieniał nazwę, bankrutował, został przejęty przez amerykańskiego milionera nazwisku Hemingway. Bardzo to brzmi wszystko śmiesznie i tak jak Siri wygeneruj losową biografię zespołu piłkarskiego ze środkowej Europy i dostajemy dokładnie tą biografię.
0: Ja jeszcze tak pro forma w temacie wcześniejszym pośrednio. Warto zauważyć, że Dukla Praga awansowała po dłuższej przerwie do Fortuna Ligi Czeskiej ponownie, bo oni grali na zapleczu. Teraz wracają, więc ten numer zyska swoje drugie życie. Żeby nie przedłużać jakoś bardzo, ode mnie jeszcze Michał Lorenz i taniec Eleny grany przed domowymi meczami Widzewa Łódź, żeby nie było, że, tylko, że zagrałem tylko numer dotyczący się UKS-u, a drugiego łódzkiego zespołu nie szanuję, bo szanuję. Natomiast to, że taniec Eleny jest oparty na rytmie klaskającym, klaszczącym, powoduje, że na żywo, mówię niestety rzekomo, bo trudno się wbić na Widzew, nie ma za bardzo dostępnych biletów, bo stadion jest wykupiony karnetami, trzeba na to mocno polować, no robi to kolosalne wrażenie i to czuć nawet przez odbiornik telewizyjny. Ja miałem kiedyś, w sumie nadal mam, tylko w ograniczonym zakresie, bo nie jeżdżę na wyjazdy, przyjemność pomagać klubowi Ekstraklasy, ale kiedy jeszcze nie był to ograniczony zakres, to jedno, czego żałowałem, to to, że rozminąłem się z Widzewem, bo bym pojechał na wyjazd do Łodzi, ale no nie było mi to dane. Może kiedyś dane będzie. Na pewno dane nam będzie się spotkać za tydzień z muzyką holenderską, bo wkraczamy już powoli w tematy takie stricte związane z naszą grupą na Euro. Tak jak zwykle to bywa, chociaż wy jeszcze tego nie wiecie, bo to jest pierwszy turniej, który robimy w Radio Nowinki pod kątem muzycznym, ale omawiamy sceny muzyczne rywali Polski w grupie na Euro. Ta grupa jest taka, że zakładam, że na tym skończymy, bo nie będzie okazji za dużo innych. Także zaczynamy od audycji holenderskiej, potem będzie austriacka, skończymy muzyką francuską i będziemy się mogli w końcu cieszyć sensowną piłką. Ale to za tydzień. Za dziś dziękujemy, Piotr Wrobie.
1: Jakub Buszek.

halo, Warszawa, halo. Czy mnie słyszycie? Ja was słyszę. Mogę zaczynać? Choć oddychamy powietrzem pozamundialowym i respirator marzeń został odłączony, dostałem sygnał, że mają państwo obraz, więc możemy we dwójkę mecz oglądać. Jak państwo widzicie, nic nie widać w tej mgle. W piłkarskiej uczcie jedna z drużyn zwycięża, jest 2-0. Ale leble, sędzia gwizdże, nie wierzymy mu, to nie nasz sędzia. Nikt nie stoi, proszę państwa, wszyscy wstali. Goleador ściera się z rosłym defensorem. Walczą jak bliźniacy Frank de Boer i Ronald de Boer, z których większość grała w Barcelonie. Kapitan reprezentacji podrywa kolegów, wygląda na paralityka, lecz ćwiczy sporo. Jakaś kontuzja zawodnika leży na boisku. Panowie, nie tak spokojnie, nie tak nerwowo. Gola strzelił Murzyn, czarny jak dziś wieczór. I jest on najjaśniejszą postacią tego meczu. Strzelcą takiej bramki nie może być byle kto. Grande concerto il perfetto.

bramce. Gdy siedzą w kupie, są bardziej widoczni, a bramkarz to piłkarz grający na bramce. Przeciwnicy są o tyle niebezpieczni, że nie są groźni, lecz nigdy to nie znaczy zawsze. Cały czas pada od kwadransa, napastnik ratuje resztkę twarzy. Szansa trafia bramką w słupek, gwizdy i kpiny po tej indywidualnej akcji całej drużyny. Jednak oni mentalnie są bardzo blisko. Popatrzmy na ich przytomność umysłu, znów niecelne trafienie. Lecz jest jeszcze czas chyba do fazy, w której przegrywający przegrywa. Strzał 22 cm nad poprzeczką, gdyby piłka wpadła, byłby gol, ale nie ma. Zostały 3 minuty, czyli jakieś 100 sekund. Julie szuka szczęścia między nogami Campbella. Ten wysoki brutal, choć potrafi czynić dobrze.

Koniec marzeń, koniec snów, zostaliśmy w domu, trudno. Na mundialu, dlaczego? Dlatego, że gramy. Może dlatego, że gramy.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

rzekł wartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać.

Mamy środę, 22 dzień lipca i 203 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Magdalena, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mózgu. To akurat może się spodobać każdemu. W końcu jakby nie było, świętujemy indywidualnie, ale wszyscy. Dzisiaj również dzień aproksymacji pi. No tak, aż się zacząłem zastanawiać, co to może znaczyć, no i wychodzi na to, że jeżeli 22, czyli 22 dzień lipca, podzielimy przez 7, czyli lipiec, wychodzi około 3,14. Tak ogólnie. A poza tym pamiętajcie, że jeszcze ładnych parę lat temu, 22 lipca, obchodziliśmy jedno z najważniejszych świąt PRL-u. A jeżeli chodzi o propozycje kulturalne, to myślę, że mogę Was spokojnie zaprosić jutro do Hyde Parku na godzinę 18, a tam Welshly Arms będzie koncertowało, czyli będzie rockowo, soulowo, a przy okazji oczywiście bardzo amerykańsko, jednym słowem energetycznie. Zapraszam do Hyde Parku jutro o godzinie 18. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to no biorąc pod uwagę, że trochę aura jakby się rozjechała, no i coraz milej i sympatyczniej byśmy wyjechali gdzieś, gdzie jest pięknie, wspaniale, dużo plaż, dużo morza, no to myślę, że Vaiana to będzie odpowiedni film do obejrzenia. Dodam jeszcze, że Vaiana to jest aktorska ekranizacja animacji, która no parę lat temu biła rekordy popularności. Ta w sumie też popularną jest. Dodam jeszcze, że Dwayne Johnson jako bóstwo polinezyjskie się tam pojawia. A przy okazji oczywiście mamy znowu Vaianę, która opuszcza swoją rodzinę wyspę Matonui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to jej wyjdzie, to oczywiście możecie się domyślać. Co prawda oczywiście film aktorski, ale wstawki dorysowywane są, ale Vaiana na pewno spełni wiele, wiele oczekiwań. A poza tym, no jakby nie było, jest to na pewno bardzo, ale to bardzo wakacyjna propozycja. Informacje bieżące, a tutaj z dużą przyjemnością informuję, że Politechnika Krakowska i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie będą wspólnie rozwijać innowacyjne rozwiązania wspierające bezpieczeństwo publiczne, czyli ochronę ludności, ratownictwo, bezpieczeństwo infrastruktury. I co i za tym idzie, będą też współtworzyć nowe możliwości rozwoju kompetencji dla studentów i naukowców Politechniki Krakowskiej oraz funkcjonariuszy straży. A list intencyjny otwierający nowy etap współpracy podpisali 16 lipca na Politechnice rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i starszy brygadier Przemysław Przęczek, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście oglądanie. No oglądanie też strony internetowej www.nowinki.pkl.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko będzie do odtworzenia. No jeżeli klikniecie, to w zasadzie to, co do zrobienia mieliście, już żeście zrobili, bo pozostałe kwestie są po naszej stronie. A my gwarantujemy o tym, że będzie grało. Będzie ładnie grało, będzie ciekawie grało i co więcej oczywiście gwarantujemy, że będzie się miło tego słuchało. To oczywiście w ramach nowinki, a jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro poranek w nowinkach tradycyjnie o godzinie 9, wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak, natomiast dzisiaj wieczorem o godzinie 20 kultywator prowadzony, jakżeby nie było, od 20 lat w tym samym składzie.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Mamy dzisiaj środę, 22 dzień lipca i 2026 rok, 203 dzień. Jednym słowem, wszystko leci, 30 tydzień tegoż roku przy okazji. Imieniny obchodzi Magdalena, Lena i Milena, ale także Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mózgu. To akurat powinno się spodobać większości z nas. No i Dzień Aproksymacji Pi, czyli generalnie to chodzi o to, że liczba pi to wiadomo, jest nawet dzień liczby pi, a dzień aproksymacji wynika z tego, że jeżeli 22 podzielimy przez 7, czyli dzień miesiąca przez miesiąc, 22 przez 7, to wychodzi około 3,14, jeżeli chodzi o łamek zwykły, w związku z tym stąd oczywiście to święto. No, możemy jechać dalej. A jeżeli chodzi o kwestie klubowo-rozrywkowe, to podpowiem, że jutro w Hyde Parku o godzinie 18 Wesley Arms koncertować będzie, na który to koncert oczywiście serdecznie Was zapraszam, bo oczywiście impreza, co się zowie, z tego wynika. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że propozycją adekwatną do sytuacji rozkręcenia i innych okoliczności będzie najnowszy film Christophera Nolana, czyli Odyseja. Odyseja bazująca na poemacie Homera, w której to Odyseusz po zakończeniu wojny trojańskiej, nie mylić oczywiście z Iliadą, wraca właśnie po zakończeniu wojny trojańskiej do domu, no i ma liczne przygody, no i oczywiście ten powrót nie jest łatwy. Dodam jeszcze, że w roli Odyseusza ma Damon, w tle jeszcze Zendaya w jednej z głównych ról, Tom Holland, no i Anne Hathaway, tak a propos to Eurydyka, która czeka na ukochanego. A jeżeli chodzi o ciekawostki, tam jeszcze w tle gdzieś Charlize Theron się pojawia jako jedna z bogiń, czy ewentualnie mózg, które przewijają się i ewentualnie mówią, a nie jest to oczywiście jedna gwiazda. Generalnie film godny polecenia, co prawda szkoda, że nie w IMAX-ie możemy obejrzeć, ale możecie to obejrzeć w multikinie jutro między godziną powiedzmy 17.10 a 16.10, znaczy te dwa seanse do wyboru, później też, ale myślę, że te są akurat najatrakcyjniejsze i najciekawsze. Aha, jeszcze jedna sprawa, film trwa około 3 godzin, w związku z tym nie dziwcie się, że tak wcześnie Wam puszczam. Poza tym pogoda ponoć ma być taka, że akurat kino może być naprawdę bardzo dobrą alternatywą. No i informacje bieżące, a ja ze swej strony oczywiście zapraszam Was do udziału w konkursie fotograficznym. To już 21. edycja konkursu fotograficznego organizowanego w ramach Dni Jana Pawła II. Politechnika jak co roku przygotowuje, organizuje i będzie rozdzielać nagrody, a nagrody będą finansowe, warto o tym pomyśleć. Konkurs jest otwarty, w związku z tym każdy może wziąć udział. Należy dostarczyć 4 zdjęcia lub cykl, który będzie traktowany jako całość. Prace, uwaga, powinny być w formacie zadanym, to po pierwsze. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam 30 na 40 cm. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to należy je dostarczyć do dnia 8 października do pawilonu konferencyjnego podstawowego Kotłownia. Można wysłać pocztą czy kurierem, można również dostarczyć osobiście. Wbrew pozorom, no, jest to termin może odległy, ale z drugiej strony właśnie wakacje to jest moment, kiedy można poszukać inspiracji i pomysłu na to, co chcielibyśmy powiązać z hasłem tegorocznej edycji konkursu, czyli Droga do Życia. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, mogę już podpowiedzieć, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko jest już załatwione. A skoro tak, no to jeszcze kilka newsów organizacyjnych, no bo oczywiście
na okrągło całą dobę, 7 dni w tygodniu, to jedna sprawa. Natomiast są również programy autorskie, na które szczególnie chciałbym Was zaprosić. Pierwszy poranek to już jutro o godzinie 9, a w zasadzie tuż po 9. Wieczorem również jutro inżynierskie historie, na które oczywiście serdecznie Was zapraszam. Natomiast dzisiaj, za chwilę, tuż po serwisie informacyjnym Kultywator, na który zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

No dobra, jeżeli chodzi o dzisiejszy program, to muszę wam od razu podpowiedzieć, że mamy tutaj kilka rzeczy, które powinny się już powyjaśniać i znaleźć. Czyli po pierwsze, przypominam, że dzisiejszy program przygotował dla was Tomasz Kapuśniak, a jeżeli chodzi o inne kwestie, no to moi drodzy, witam was serdecznie w dzisiejszym programie. Dodatkowo chciałbym przypomnieć, że jakby co do czego, no to oczywiście mamy cały zestaw informacji, które dzisiaj się pojawią. Kultywator, jak co tydzień możecie liczyć po pierwsze na to, że pojawi się cała masa dodatkowych newsów, czyli będzie na pewno o wydarzeniach kulturalnych, które w najbliższych dniach są do odczytania czy wzięcia w nich udziału. Zarówno w Krakowie, jak i troszeczkę poza Krakowem. Będzie również o premierach filmowych, to oczywiście jakby wtórna sprawa. No i będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, bo tam się sporo dzieje. Dodatkowo również zapraszam was do wysłuchania propozycji filmów, które można będzie obejrzeć na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. A skoro tak, no to jeszcze jedna informacja, która może wam się spodobać. Muzyka też będzie oczywiście, w związku z tym zaczynamy grać.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: No dobra, skoro już się słowo A powiedziało, to teraz trzeba powiedzieć auć i przejść dalej. Skoro tak, no to wydarzenia kulturalne, moi drodzy, jakby co do czego, to chciałbym was po pierwsze uczulić i zaprosić. Jakby co, to czekajcie, bo chyba mi się rozjechał, że tak powiem, troszeczkę ekranik, na którym miało być wszystko bardziej czytelne i uporządkowane, ale już zaczynamy działać. Jeżeli chodzi o wydarzenia koncertowe, to jutro, chyba w serwisie również wspominałem, w Hyde Parku Ashley Arms koncertować będzie o 18:00, oczywiście warto o tym pamiętać. Natomiast na Konfederackiej 6, również jutro, ale o 19:30, festiwal organowy, muzyka organowa. Gwoli ścisłości przypominam, że również w Tyńcu koncerty organowe się odbywają i to też o tym pamiętajcie, ale do tego oczywiście dojdziemy. A ten pierwszy międzynarodowy festiwal organowy to akurat startował już 7 czerwca, natomiast potrwa do 14, natomiast tak jak wspomniałem, właśnie jutro o 19:30 jeden z tych koncertów. Erstelet nie brzmieja, moi drodzy, 24-25 maja, czyli piątek, sobota. To akurat troszeczkę, że tak powiem, kawałek będzie, że tak powiem, od nas chyba. Ale nie zmienia to faktu, że sporo się będzie działo, bo tam i Vito Bambino, i Brodka, i Gacperczyk, i Jawieniawa, Król, Tyszowski, Bas Astral, Baby Hac, Bonaventura, Kaśka Sochacka, Grzegorz Turnał. Przy czym tak, Grzegorz Turnał i Kaśka Sochacka to... Ewa Farna, jeszcze Natalia Szredel, Bartek Tursk i Dominika Płonka. To akurat są wykonawcy, którzy kolejno rzecz ujmując będą występowali w piątek, a później w sobotę. Jutro również, nie jutro, pojutrze na Waltanie na Plantach koncert promedanowy, myślę, że warto chyba się wybrać, a jakby co do czego, to możecie również zakosztować nie do końca ciszy, bo cisza na fali, czyli sala in disco, to akurat Tauron Arena was zaprasza na 24, czyli na piątek na godzinę 19. Myślę, że będzie się akurat ładnie działo. Mija, Boss, Nyc to są akurat hasła, które powinny was zachęcić właśnie do uczestniczenia w takim wydarzeniu. Filharmonia Krakowska z kolei zaprasza na 24 piątek 19:30 na koncert w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej. Myślę, że też warto pamiętać. No i uwaga, tym razem już trochę inne brzmienie, inne wyrachowanie czy inne wybrzmienia. Forum Horyzonty na Konopnickiej, tam lewitacja, momenty, jednym słowem, będzie. Też warto się chyba przejść i wybrać oczywiście. Dźwięki kina i klasyki to akurat w Parku Rzecznym, czyli Okrut na Płaszowie. W sobotę o 15:00 myślę, że też się dobrze wam będzie słuchało, chociaż muzyka bardziej klasyczna oczywiście. Robert Rozmus, Krawczyk Forever, to akurat Nowogródzkie Centrum Kultury o godzinie 18:00 w sobotę. Powtarzam, w sobotę też też o tym podejdzie. Natomiast jako ciekawostkę podrzucę, że również są te, ale tym razem w piwnicy pod Złotą Pipą na Floriańskiej. Old Metropolitan Band, 58 lat na scenie. Moi drodzy, też mamy takie zespoły, które tyle wytrzymały ze sobą przede wszystkim, a my z nimi, i to z dużą radością i sentymentem. Kuba Płużek i Przemek Soku w Dworku Białoprądnickim, to akurat koncert o 20 również na sobotę. Filharmonia Music Summer, czyli Ogród Botaniczny na Kopernika, zaprasza na muzykę klasyczną, to już w niedzielę w samo południe o 12. Natomiast a propos Tyńca, o którym wspomniałem przed chwilą, w zasadzie koncertów organowych, to w ramach tyńskich recitali organowych tym razem już w niedzielę o godzinie 16 będzie grał dawnych mistrzów Marcin Szelest, a to będą tabulatory z XVI-XVII wieku, także naprawdę piękne, klasyczne brzmienia, barokowe troszeczkę. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to letnie granie w Dworku Białoprądnickim, będą plenerowe koncerty, to akurat w ramach letniego grania, a to wszystko o 20:00. No bo tak jakoś wypada, jeżeli wieczorową porą ma to się rozgrywać. Arch Enemy, czyli Back to the Roof w Hyde Parku, to akurat koncert na poniedziałek na 20. Natomiast Kryptosy, Wulwadynia w Hyde Parku, ale to już na 30, czyli jakby na to nie spojrzeć, w środę ewentualnie wieczorową porą możecie się tam wybrać. Sporo się dzieje. Aha, no i jeszcze jedna sprawa, która mogła mi troszeczkę uciec. W piątek o godzinie 20 w klubie Studio Rafał Gurgul i Adrian Burek będą grali akurat na żywo. Jednym słowem, bardzo ładnie się to tam ładnie zapowiada.

Wbrew pozorom to wcale nie przejęzyczenie i jeszcze chciałem nawiązać do wydarzeń, że tak powiem, z okolic Krakowa, chyba mogę tak to określić. Jakby co do czego, to w ramach wielkowiejskich targów w Szycach tym razem będzie, a w zasadzie Wincy we dworze spotkanie, w związku z tym będzie się działo, no myślę, że dosyć ciekawie, w końcu winnica to winnica, no może poczęstunek, zobaczymy. Natomiast bardziej prozaicznie chciałbym was zaprosić na Dni Świętej Kingi, bo to Wielce właśnie w piątek, w sobotę, w niedzielę oczywiście się będą rozgrywały. W sobotę od 16 w Wielce będzie się działo dosyć dużo, tam akurat no, rozpocznie orkiestra górnicza, tak jak to w piosence było, dęta górnicza i tak dalej. Będą grali, a później oczywiście jeszcze zespoł pieśni, no i uwaga, Kludi, rockowa scena muzyczna, energia, to akurat występ o godzinie 19. Kleo natomiast, którą głównie kojarzymy ostatnio z reklamy jednej sieci sprzedaży, ale mimo wszystko naprawdę dobrze ją można usłyszeć, bo mocny, wyraźny głos, także spokojnie, z Donatanem kiedy występowała, także też o tym pamiętajcie. Kleo będzie o 23 w Wielce. Natomiast od 22 do 1 będzie impreza, czyli troszeczkę światło, muzyka i DJ Martinez was będzie zabawiał. W niedzielę, to akurat również od 16, będą Bachata, będzie Bachata i solo i w parach. No tak, ponoć trudno będzie stać, ale to zapraszam, bo generalnie chodzi o to, że będą, no prawie że gimnastyka, można chyba tak to określić. Będzie wynik konkursu plastycznego Święta Kinga i Moja Wieliczka, później laureaci powiatowego konkursu piosenek Agnieszki Osieckiej, czyli Młode Talenty na scenie. Natomiast od godziny 17.30 Mateusz Mijał, polskie przeboje, czyli covery troszeczkę będą nas ruszały, a o 19.00 Blue Shoes, mocno podobno w zeszłym roku się spodobał, w związku z tym znowu są. Natomiast o 20.30 Łzy będą występowały. Co prawda skład troszeczkę inny, ale nie zmienia faktu, że Agnieszka, Oczy Szeroko Zamknięte i Narcyz będą chyba odgrywane. No i właśnie później będzie jeszcze w tym momencie troszeczkę zabawy, a przy okazji będzie i strefa gastronomiczna i masę innych rzeczy, które mogą wam się spodobać. Jako imprezy towarzyszące w piątek będzie spektakl teatralny, nawet gdyby codziennie padał tu deszcz, w wykonaniu wspólnoty młodzieżowej niepełnosprawnej w Wielce. Natomiast na sobotę będą zawody wędkarskie w brzegach, tak dla marginesie, turniej szachowy, no i przy okazji oczywiście również będzie strefa życzliwości, to akurat w ogrodzie Żupnym. Poza tym no, pamiętajcie o tym, że będą oczywiście inne atrakcje, no bo tam się oczywiście masę rzeczy będzie oczywiście grało. Dobra, a skoro tak, no to chyba gramy.

Dobra, my przechodzimy do, no myślę, że jeszcze jednej kwestii, która może, no nie musi, ale może wam akurat się spodobać, no bo pomyślałem sobie, że skoro mamy okres wakacyjny, no to pewnie chcielibyście ewentualnie mieć możliwość wybrania sobie wydarzeń, na które chcielibyście ewentualnie wystartować i w najbliższym czasie ewentualnie wziąć udział w jakichś wydarzeniach no, natury muzycznej. Parę koncertów doskonałych było to w ostatnim czasie. Podpowiem tak filmowo, że Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty to akurat od dzisiaj, nie, od jutra startuje. Potrwa do 2 sierpnia we Wrocławiu. Online troszeczkę dłużej, bo można również uczestniczyć w formie wirtualnej. Natomiast warto pamiętać naprawdę dużo ciekawych propozycji. W najbliższy weekend w Łodzi, to jest akurat piątek, sobota, niedziela, Łódź Summer Festival. Festiwal bezpłatny, a wystąpi między innymi Mata, Justyna Steczkowska, Sean Paul, Battle, Bedex, Bedox, Hypisat i Żabson. No tak, Timbaland chyba też się pojawi. Zakopiański Festiwal Literacki to akurat już dla, no,

Teraz następna propozycja, może troszeczkę was zaskoczę, ale mówiłem chyba na innym zestawieniu Saltway Festival. To akurat wydarzenie w Jastarni, na lotnisku w Jastarni, będzie miało miejsce od 31 lipca do 1 sierpnia, dwudniowe. Też o tym pamiętajcie. No i jeszcze jedna propozycja. Off Festival od 7-9 sierpnia w Katowicach, także możecie się również tam ewentualnie wybrać.

No i tak, filmy, ale zanim filmy, to jeszcze jedna sprawa, bo z tego wszystkiego zapomniałem wam jeszcze przypomnieć, bo chyba mówić nie muszę, że od 30 lipca do 1 sierpnia Poland Rock Festival, czyli kontynuacja przystanku Woodstock się jeszcze będzie rozgrywała w Szaplinku. No także macie tutaj naprawdę dużo, dużo, dużo propozycji. A teraz przechodząc do filmów premierowych, które mają się pojawić w kinach, to zaczniemy, że tak powiem, od filmu, który bynajmniej taką premierą nie jest, bo film no, był oglądany nie raz, nie dwa, nie trzy, a chodzi o Requiem do snu. Doskonała produkcja, w której czwórka młodych bohaterów powiedzmy, bierze używki, a są one dla nich ucieczką przed otaczającą ich rzeczywistością. Dramat bardzo mocny Darrena Aronofskiego, także jest do obejrzenia. No, w tle możemy zobaczyć bardzo młodych Jareda Leto i Jennifer Connelly. No, może mniej młodą wówczas, ale jednak trochę bardziej zaawansowaną Ellen Burstyn, również gdzieś tam Maron Wines, nie pamiętam gdzie go ostatnio widziałem, ale też się chyba gdzieś tam przewija. Jednym słowem, moi drodzy, naprawdę plejada aktorów, którzy w tej chwili, no powiedzmy, chyba miło wspominają ten film, bo było to na pewno doświadczenie, a poza tym, był taki moment, kiedy ten film odradzali do oglądania, ale to z zupełnie innych pozaaktorskich względów. Kolejna propozycja, tym razem faktycznie premierowa, animacja komediowa, Ekipa Zwierzaków, produkcja europejska.

niemiecko-francusko-luksembursko-brytyjska. Mamy tutaj królika Waldiego, który razem z Jerzykiem, a w zasadzie Jerzyczką Helą, ruszają na niezwykłą wyprawę w poszukiwaniu przygód, przyjaciół, a także smoków do pokonania. Czy księżniczka jakaś się pojawi? Nie wiem, ale możecie sprawdzić, oglądają oczywiście film. Film jest oczywiście raczej młodszych widzów, ale nie zaszkodzi czasami pooglądać. Kolejna propozycja, również komediowa, również animowana, ale bardziej familijna, czyli w tym momencie dla szerszego spektrum widzów, przynajmniej adresowane. Koprodukcja również europejska, chociaż trochę inna, bo hiszpańsko-irlandzko-niemiecka. Jak patrzę na animację, to nie wiem, dlaczego mi się Pszczółka Maja przypomina, przynajmniej jeżeli chodzi o takie mrówki. Mamy tutaj dwóch troszeczkę niezdarnych przyjaciół, którzy wyruszają w misję, by uratować wysychającą łąką, a mierzą się przy okazji z przeszkodami i własną nieporadnością. Dodam jeszcze, że ci nieporadni to właśnie mrówkowie. W sensie, że tak powiem, zdyscyplinowani wojskowi albo i nie tylko. Jednym słowem, film myślę, że obejrzeć się da bardzo, ale to bardzo dobrze. Kolejna propozycja to film no, już psychologiczny, tyle psychologiczno-amerykański, a w zasadzie duńsko-amerykański, co może akurat zaskakiwać, biorąc pod uwagę ostatnie animozje między prezydentem Trumpem a Danią. Mamy pewną futurystyczną metropolię, no i właśnie na terenie tej metropolii pojawia się mgła, tajemnicza mgła. Na wolność wyzostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, która no, może namieszać. Dodam jeszcze, że film oczywiście raczej dla widzów o mocniejszych nerwach. Nie jest to co prawda horror, ale z drugiej strony no, możecie się nastawić na dawkę naprawdę mocnych, ale to mocnych wrażeń. No, jeżeli chodzi o filmy, to w zasadzie chyba tyle, ale nie do końca. Teraz muzyka oczywiście.

No a teraz propozycje serwisów streamingowych. Zaczynamy od HBO Max. Saipan jest od paru dni dostępny, także możecie to sobie pooglądać. Dzisiaj krótkie lato. Natomiast pierwszy odcinek ósmej serii All American to będzie od jutra do obejrzenia. Dodatkowo jeszcze od jutra również Philadelphia z doskonałą rolą Toma Hanksa. I Longing też do obejrzenia. Natomiast na pojutrze, czyli na piątek, ciekawostka, moi drodzy. Stuart nie ratuje wszechświata. Pierwszy odcinek nowego serialu. Ciekawostka jest taka, że jest to w jakimś stopniu powiązane no ni mniej, ni więcej, tylko z teorią wielkiego podrywu, bo to jest właśnie ten Stuart, czyli Stuart Bloom, ale chodzi o to, że musi on ocalić rzeczywistość po przypadkowym wywołaniu Armagedonu Multiversum. Brzmi poważnie, cała masa osób, bohaterów, którzy pojawili się w teorii wielkiego podrywu, w związku z tym w jakiś sposób oczywiście jest to tam z tym drugim serialem oczywiście powiązane. Mortal Kombat, to akurat ta pierwsza wersja sprzed ładnych paru lat, myślę, że też może wam się spodobać, to również od piątku. Natomiast Nigdy Więcej Słońca i Euforia Powrót to akurat na sobotę, natomiast na poniedziałek pierwszy odcinek nowego serialu President Curtis, natomiast drugi sezon, 7 odcinków Diddly Influence The Social Media Murders, to akurat będzie od wtorku. Tak, od wtorku do obejrzenia, także możecie już się na to mocno, mocno nastawiać. Jeżeli chodzi o kwestię Disneya, to przypominam, że następcy Klątwa Krainy Czarów, czyli powiedzmy troszeczkę inna wersja Królewnej Śnieżki i nie tylko, także mamy tutaj no, na pewno inną historię. Od przedwczoraj Bobby kontra Wapniaki, no taka sobie komedia, ale na pewno zabawić można, 15 sezon, w związku z tym nic dodać, nic ująć. Natomiast od dzisiaj drugi sezon krótkometrażowek, czyli Super Koty Puszysta Moc, moi drodzy, warto o tym pamiętać. Jutro z kolei Pompeje, Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem. Powinno się wam spodobać, natomiast od poniedziałku Obsesja będzie do obejrzenia, natomiast właśnie Diabeł Ubiera się Prady 2 jeszcze gdzieniegdzie u nas w kinach chyba się przewijało, natomiast od środy będzie do obejrzenia na Disneyu, także już możecie się do tego mocno przygotowywać i ewentualnie pomyśleć, czy wybrać coś z tej oferty. Jeżeli chodzi o Amazona, to prawdę mówiąc, cała masa dobrych tytułów, bo z Clintem Eastwoodem, zarówno dobry, zbyt brzydki, jest od jakiegoś czasu do obejrzenia. Marsjanin doskonały. Od paru dni jest również do obejrzenia film, który no nie tak dawno jeszcze zabawiał nas na ekranach kinowych. Czyli jak najbardziej, no chyba ten film bardziej, ale to jeszcze bardziej rozrywający, bo mówiący o dalekich podróżach. No i oczywiście Hello Mary to akurat jest na pewno dobry tytuł. Jeżeli chodzi o dodatkowe, to podpowiem, że jeszcze Wikidaju również od paru dni jest dostępny, także też możecie się do tego ustawić. Komedia romantyczna od tego tygodniu, no i Borat też jest obejrzenia. To wszystko na Amazonie, tam jeszcze parę innych ciekawych propozycji się pojawiło dosłownie chyba wczoraj, przedwczoraj, także możecie się już do tego ustawić. Teraz Netflix, jeżeli chodzi o propozycje. Propozycje w wykonaniu, no powiedzmy, filmów licencyjnych, czyli te, które nie są produkcjami Netflixa, to wspomniany Łowca Królowa Lodu, a w zasadzie trochę bardziej tradycyjna historia, to akurat jest od wczoraj do obejrzenia, jak i również Królewna Śnieżka i Łowca.
Jestem na tak, to też powinno wam się spodobać. Naga broń od 1 do 3 to w tym momencie będzie od jutra, natomiast od dzisiaj Życie od kuchni jest oczywiście do obejrzenia. No i 1941, komedia, która no, może wielu poruszyć, i Miasto Duchów to z kolei od piątku będzie do obejrzenia, natomiast Jaskiniowiec z Kalifornii od wtorku. To są produkcje licencyjne, jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa. To Toksyczna historia miłosna dzisiaj wchodzi, natomiast partneruje jej serial, czwarty sezon, Ultimatum Ślub albo Rozstanie, no i dodatkowo jeszcze Siły Specjalne również się dzisiaj pokazały. Windykator, to nie muszę dodawać, będzie taka bardziej mocna albo ruchliwa, że tak powiem, wersja filmu, który warto pooglądać. To od jutra jak najbardziej do obejrzenia, natomiast Kaulitz i Kaulitz to akurat sezon trzeci, również jutro będzie do obejrzenia, dodatkowo Ransom Canyon sezon drugi również od jutra. Co ciekawe, to akurat nie od jutra, ale od pojutrze, czyli od piątku, będzie również film Podejrzliwi i 72 godziny. Z kolei końcówka, no powiedzmy, naszego okresu rozliczeniowego, 29 w przyszłą środę, Ostatni projekt i Wściekłość. To będą dwie propozycje, które pojawią się na serwerach Netflixa. Oczywiście wybór jest znacznie szerszy, zachęcam do poszukania i może znajdziecie również coś, co wam się w takim czy innym zakresie spodoba.

No i pora na propozycje filmów. Filmów, które będą do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. W związku z tym już za chwileczkę przenosimy się, no powiedzmy, do kanałów telewizyjnych albo propozycji filmów, które będą do obejrzenia. Dzisiaj na Polsacie Piksele o 22.10, czyli generalnie emotiony, które się zbuntowały, no i jest zamieszanie. XXX reaktywacja to 23.15, no generalnie no taka sensacja z trochę rozrywkowym zacięciem, chyba tak mogę to określić. Przetrwanie, sensacja o 22.10 z Liamem Neesonem w roli głównej na pulsie. Generalnie chodzi o to, że samolot pasażerski rozbija się gdzieś na terenie Alaski, no i 8 osobom daje się przeżyć, no i postanawiają podjąć walkę o przetrwanie. Natomiast na TVN7 Ocean 12, dogrywka, film, który myślę, że wielu z miłą chęcią poogląda, bo to akurat no, dany Ocean ogląda się bardzo dobrze, mimo wszystko oczywiście, nawet jeżeli obejrzeliście to już ileś tam razy, na pewno może wam się to jak najbardziej spodobać. Czy jeszcze ewentualnie coś tam się może wam spodobać ciekawego? A właśnie, na pulsie jeszcze porą nocną będzie Largo Winch sezon drugi oczywiście do obejrzenia, także jak najbardziej godne. No i właśnie, z reguły sporadycznie akurat składam propozycje dotyczące TVP, a dzisiaj w 21.30 hotel Mumbai, dramat obyczajowy, grupa Brytyjczyków, którzy wyruszają w podróż do Indii, a w zasadzie przymierzają się również do tego, aby pozostać tam. To są akurat osoby w wieku więcej niż średnim, także dzieje się. No i poza tym to o 21.30, a zaraz później o 23.40 polski dramat historyczny Popioły, który myślę, że wielu z was na pewno się jak najbardziej spodobać może. Ja ze swej strony za chwileczkę do wątku filmów wrócę. Pomyślałem, że warto jeszcze posłuchać jednego utworu, bo miał się skończyć świat podobno, tak przynajmniej Emo coś się wypowiadał, a teraz gramy.

No a my wracamy do filmów na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych i jutro, moi drodzy, o 22.35 Mamma Mia, czyli będzie troszeczkę muzyki, aby tak przy okazji. Generalnie o to chodzi, że młoda dziewczyna wychodzi za mąż, no i chce, żeby poprowadził ją do ołtarza ojciec, którego nigdy nie poznała. W związku z tym w tajemnicy przed matką zaprasza sobie trzech panów, którzy no, mieli z mamą do czynienia, w związku z tym jeden z nich jest na pewno jej tatą. Jednym słowem, zamieszanie no, jak najbardziej totalne. Puls z kolei zaprasza na film o 22.05 Ogień zwalczaj ogniem, czyli kryminał pełną gębą, także będzie się tam na pewno działo. Natomiast na TVN7 Mroczny Rycerz o 22.15 do obejrzenia, myślę, że warto o tym pamiętać. No i uwaga. Super Polsat o 21.00 jutro pewnego razu w Hollywood, czyli Tarantino o Polańskim, pośrednio o Polańskim, bo generalnie chodzi o amerykański epizod Polańskiego, gdzie wziął ślub z Tatum. No i właśnie, ona została w ciąży zamordowana, no zresztą historia jak najbardziej filmowa, myślę, że o tym warto pamiętać. Ja ze swej strony jeszcze podrzucę dokument do obejrzenia o 21.55 na Kulturze jutro, John i Yoko, nad nami już tylko niebo. Film opowiada o albumie, a w zasadzie powstawaniu albumu Johna Lennona pod tytułem Imagine. No, o tyle charakterystyczne, że to jest, jakbyście nie pamiętali, taki opowieść o spotkaniu Yoko i Johna. Jednym słowem, dwie artystyczne dusze połączone muzycznie oczywiście. No, myślę, że jest to historia ciekawa, tym bardziej, że Beatlesi dalej są popularni, jeżeli chodzi o kwestię odsłuchiwania tego czy owego. A skoro już mowa o kwestiach związanych z filmami, no to przerzucamy się dzień później. Na piątek Niezniszczalni 2 o 23.20, nieco wcześniej Hobbit, Bitwa Pięciu Armii, to na Polsacie akurat będzie. Natomiast na TVN-ie o 22.20 Egzekutor, to może wam się spodobać oczywiście. A na Pulsie o 22.20 Eskorta, sensacja, i to bardzo mocna i dosyć świeża, gdzie no powiedzmy agent specjalny ma eskortować na pokład samolotu informatora, którego zeznania mogą uratować wielu ludzi, oczywiście równocześnie pogrążyć kilku, którzy no, mają większe wpływy. Wierna to akurat sensacja z kategorii, no powiedzmy, trochę fantastyki wręcz, ale do obejrzenia jak najbardziej. To TVN7 o 22.25 zaprasza. Natomiast chciałbym podpowiedzieć dokument, który będzie do obejrzenia w piątek na Fokusie o północy. Rosja, indoktrynacja narodu. Myślę, że pomimo tego, że film jest sprzed 3 lat, no 4 w zasadzie można powiedzieć, to w tej chwili jest chyba efekt zjawisk, które właśnie ten film opisuje, jeżeli chodzi o obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy walczą, umierają, a w zasadzie głównie umierają. Myślę, że no jest to film, który chyba warto obejrzeć. Tak jak mówię, dokument z mocnym, ale to naprawdę bardzo mocnym przesłaniem. Na sobotę, jak zwykle, przerzucamy oczywiście ramy czasowe, no bo chciałbym zaproponować wam również coś dla młodych widzów, bo w końcu w sobotę zdarza się, że ktoś może wstać wcześniej, młody ktoś, no i w tym momencie trzeba im jakąś formę, że tak powiem, zabawy zagwarantować. Ella Zaklęta to akurat film fantastyczny dla młodych widzów na TVN7 o 7.45, animacja Trolle o 7.40 dla odmiany na TV6, no i Klakson i Spółka o 8.30, czyli animacja, ale taka bardzo motoryzacyjna, do obejrzenia akurat o 8.30 na Pulsie 2.
Wracając jakby do propozycji dotyczących bardziej wieczorowej pory, to podpowiem, że Szybcy i Wściekli 9 o 23.30 na Polsacie będzie do obejrzenia, natomiast na TVN nieco wcześniej było 22.15 Alin Głos Miłości, czyli film dotyczący, a w zasadzie opowiadający, nie opowiadający, jest to film inspirowany biografią Céline Dion. Jej autoryzowana biografia niedawno była również prezentowana w kinach, także poczekajcie, może tu się trafi. Na razie macie, że tak powiem, pełną inspirację do obejrzenia. Na Pulsie Przetrwać do świtu, thriller o 22.30 też może wam się spodobać. Natomiast ja jeszcze rzucę propozycję no niemalże wspaniałą, oscarową. Tom Cruise w roli Nito, oficera armii amerykańskiej okresu wojny secesyjnej, Nito samuraja, czyli Ostatni samuraj, będzie na TVN7 o 22.15. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, które mogą się wam spodobać, to chciałbym wam jeszcze dorzucić SWAT jednostkę specjalną o 23.10 na Super Polsacie. Natomiast komediodramat Destrukcja z 2015 roku na Kulturze, amerykański film jak najbardziej do obejrzenia. Możecie być zaskoczeni, bo tam jest historia młodego mężczyzny, który prowadzi szczęśliwe życie, a pewnego dnia dochodzi do wypadku samochodowego. Reszta? Cóż, obejrzyjcie, będziecie wiedzieli. Propozycja na niedzielę, a w zasadzie propozycja na niedzielę oczywiście, znowu postaram się wam również puścić kilka propozycji na poranek, bo o 8 na TVN7 będą Alvin i Wiewiórki, czyli Wielka Wyprawa. Kolorowanka troszeczkę, bo ni to animacja, ni to filmowe. Natomiast zdecydowanie kapkę później animowana na Super Polsacie Hotel Transylwania, czyli Transformania. Jeden z filmów, który myślę, że spodoba się może nie tylko widzom młodym. Tak na marginesie, na TVP Kultura będzie Niedźwiadek do obejrzenia z 1988 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, zaraz, kto tam występował, uciekło mi w tej chwili, nie wiem, czy przypadkiem nie Richard Chamberlain, ale głowy za to nie dam. Mamy tutaj człowieka, który porusza się po wielkich lasach Kanady albo gdzieś tam, no i znajduje młodego, osieroconego niedźwiadka Grizzly. Zaprzyjaźniają się, no i razem wędrują. To akurat jakby propozycja dla części oczywiście widzów, a ja wracam oczywiście do wieczornych propozycji. W niedzielę na Polsacie Służące będą do obejrzenia. Film niesamowity, film rewelacyjny, oparty na bestsellerowej książce napisanej przez dziewczynę z południa. Akcja rozgrywa się w latach, powiedzmy 60, przełom lat 50., 60. XX wieku. Wbrew pozorom południe Stanów wtedy jest jeszcze ogarnięte segregacją rasową, nie ma co tutaj chyba ukrywać tego. No i jest to akurat, są to historie spisane przez białą dziennikarkę pochodzącą z południa, a opisującą przeżycia czarnych służących, które opisują, jak im się żyło, czy o przeżyciach związanych powiedzmy ze służbą u różnych państwa. Jednym słowem, tak troszeczkę, że tak powiem, mniej oficjalna wizja tego, jak to Białe Południe żyło jeszcze nie tak dawno w Stanach Zjednoczonych. Na TVP1 o północy 1917, epopeja wojenna, która dotyczy akurat walk na froncie zachodnim w czasie I wojny światowej, też chyba warto o tym pamiętać. Natomiast Ocean 13 do obejrzenia na TVN o 23.15.
komedia kryminalna, George Clooney, no zresztą generalnie cała plejada doskonałych aktorów, którzy dają doskonałą rozrywkę i zabawę. Nowy Tomb Raider będzie na pulsie o 20 do obejrzenia, tak na marginesie, także też możecie się na to nastawić. Ja jeszcze podrzucę, że Tango i Cash, wersja z 1989 roku, jednym słowem Sylvester Stallone i kto tam był? No, uciekło mi nazwisko, ale myślę, że też można pooglądać historię dwóch policjantów, którzy zostają wrobieni, aby trafić do więzienia, a są to akurat policjanci tacy, no powiedzmy, medialni. O właśnie, tak dobrze chyba powiedziałem. Dramat Zmowa Milczenia to Super Polsat zaprasza na 21.05. To jest film francuski. No, akcja dotyczy oczywiście zakonu, żeńskiego zakonu, w związku z tym tam w tle śmierć jednej z zakonnic. Do rozwikłania, wszystko oczywiście. Natomiast ja już podpowiem, na TVP Kultura będzie do obejrzenia film Matka i Córka. Film, no klasyk, klasyk kinematografii włosko-francuskiej, bo jest to film włosko-francuski. Dodam jeszcze, że w gwiazdorskiej obsadzie, bo w rolach głównych zobaczymy m.in. Jean-Paula Belmondo, Sophie Loren, gdzieś tam chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Luisa Alessandri jeszcze chyba się przewinęła, czy Chess Sorisone, mogę się mylić, bo już w tym momencie nie pamiętam pełnej obsady. No właśnie, i reżyseria Vittorio De Sica. Jednym słowem, film, który ukształtował w jakimś stopniu kinematografię francuską, włoską. Naprawdę doskonała propozycja do obejrzenia. To jest w tym momencie okres końcówka II wojny światowej na terenie Włoch, tereny zajmowane, z których wycofują się Niemcy, zajmowane przez Amerykanów czy aliantów, jak szerzej mówiąc. Generalnie naprawdę polecam, podkreślam jeszcze raz, film będzie do obejrzenia na Kulturze o 20 w niedzielę. Pamiętajcie, bo to naprawdę jest propozycja dla koneserów kina bardzo, bardzo ważna. Siedmiu Wspaniałych o 22.50 będzie do obejrzenia na Polsacie, ale już w poniedziałek, to tak wyprzedzając. No i uwaga, Brick Mason, najlepszy z najlepszych, o 22.00, to akurat na pulsie, historia, no troszeczkę futurystyczna, tajny agent, który musi odszukać głowicę nuklearną. No i jeszcze jedna sprawa, również w poniedziałek o 22.50 na TVN7 powtórka Skazanych na Shawshank. To jest akurat film, który zawsze i wszędzie ogląda się doskonale. O, dobra, porozmawiałem wam na bardzo dużo, no to chyba jest to pomysł, żeby zagrać coś, co może wam się spodobać.

No, ja nie mam bynajmniej przeczucia, ale wiem, że musiało się tak stać i musieliśmy dotrwać do końca, w zasadzie dotrzeć do końca oczywiście dzisiejszego programu. Ja ze swej strony oczywiście serdecznie Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas, a dzisiejszy program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. Zapraszam Was również jutro do słuchania nowinek, poranek, kultywatorowy troszeczkę, jutro tuż po 9:00, natomiast wieczorem o 21:00 inżynierskie historie. Myślę, że warto o tym również pamiętać. To jutro, a dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już tyle i do usłyszenia. Pa, pa, cześć. A na koniec będzie Ksandria, która, no, myślę, że euforycznie Was zabawi.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

Witam Państwa pięknie, nazywam się Marcin Daniec, słuchacie świetnego, znakomitego akademickiego Radia Nowinki.